0: sostevi, mia madre presli, e se sevi, noi se ne prinesli.
1: Zasi synáček veze tatka domu, jako svinu k masárovi.